A witajcie też w k nam, kocy szczerunia, kle radio zaszaltowali, czasacz mniejszyną, po pieczych je nasze wusowanie, te jeszcze cyle czerstwe, cyle mody, a tu już mamy tu wiezo też jeszcze mnoich interpretów, kocy szczerza was, czym zarano postrowić, kocy szczerza z wami zromadnie stawać. To je mienicy na przykład Katarina Szinkorajtowa, kotraż nas czym zarano strój. Tyś Maliny Matikec, co dzień zarano z mami kofie pić? A przed wiatza wiatze, bo tym spiła Michał Cysz, no a czym z tym całte mieni?

A nadziemnie wam nasz poskitk dosa, kotruż tu nitko czynu, naszych pojeszczach we obrazach smy za was aso pod sobie w Łużycy popuczy byli w Ralbicach, tam smy zbieranku nowoho horta, a posvědčenje Radlupina zapopadnili. Dale widzicie impresje z dworového svědženja w Brytni Michalkach, a dołi ča zapšau, kotruż suso w Krosčicach žonovač dali, możecie se je wieso tiež wobladać. Vosibitostku za lubovarju vulkých mašinu tiež mamy, a sme pobili samo přes daloký ocean v Texasu na svědženju Wendish Fest. Šo tole namakače na našej app MDR Serbia, a wieso tiež w socjalnych sečach. Naše nowostče w obrazach stajnie sredu za was čerstvě spřijotované.

Kunst tydzenia na mi żywot ta lekka kiwa, a tu już woczynimy też naszą protyczku znowu, która się kopa czepelnina z terminami. Jutze to skarżuje so Wolkleczanska gmińska rada, a to wieczo sedmich kieczbu tunras w tołożnostnym domie Nowej Wiesce. Na informacje z zariadowanie k lokalnemu zastaraniu z Milinu z Czajuce Radwory proszeni, ABE Zawodna Tomożność Przyprawu a Energijowe Drustwo Witaj przeprosza Jutce po takim wieczor 6 na informacyjski wieczor do hostczynca Meja. W središću ste praszenie, jak moli lokalne zastaranie z Milinu z Nucka Radworskie gminy możne być. Za špihelom voprawdzitosće, tak rika titul programa Skvatnostnje posmiertnich 80-tych narodninu Božene naucene Kunišovie. Hučno-literarny portré hodnoči živjenje a tvorby serbsko-polskie vumioče. Hučba, texty a obrazy hoj przeprosuje k tomu so do poetiskich a zdjelatiš surrealnych obrazowych svetu zanurić. Zariadowanie wotmie so serbskie rzeczy, a to potem też jeszcze z symultanym przełożkiem na Żoli SLA Budyszynie. A piatkie zaposłanca CDU w krajnym sejmie Eleni Jenczyc z statnym ministrom za wobswiet a ratostwo Georgom Ludwigom von Breitenbruchom Nukniczanskie Baracze z hostczom wieczorna posedmich przeprosytaj na Rozmowy wieczorne.

A hoco pali podkožu zavies, če tiež gminským radičelám nesvačanský je gminy, voni menujúce suso čera na nesvačené miestne zešli, dokež ješe v nezjavnom dželu posiedženia gminské rady vo přichod nesvačanského rodu. Bieše viesnanostaka Juliana Macalina rádu na rodovú žolu prosova. Zromadne z viesnanostku votvažovachu radičeljo šelke možnosti, kak miło jest o rod, ale też park. W przychodzie wużywać, a što miło jest o rodzie jako prynie w obnowicz. Przed 2 letami bieszy tedy się wiesnanosta Gerd Schuster zumowiacać 3 miliony euro menuał, kotryż są za najnóżniejsze w obnowienie nieswaczanskiego roda trebne. No hej, to smy czipni dale, što w przychodnich letach do kusztu na nieswaczano jedu, gdyż ladaja na swój rod.

dżens dasi, cienie twojo zbytka, kisz masz cze w siebie tu być, tu siedny myśli do posledka, że siuce czynisz, ma ci tyć, że siuce czynisz, ma ci tyć. Czas nie mogo woda wino, kisz możesz doliwać i rad, ten nie tylko, te runie nie ma na przed co, kiedyś by kam.

0: Ważne słowo.
1: Marzenca Johanna Hadankec.
2: Lubię przyposłuchać. W napiętych sytuacjach pomaga człowiekowi, gdyż ma nieco wyrzucę. To jest na przykład ból, gdyż zaprzeczyło stresy toka, albo złuczowanie z postami, gdyż pomaga się fokusować, a nerwozitu, albo znanoty strach kontrolować. Przed krótkim sam się w takiej napiętej sytuacji zaso namagała. Bych popuczył na seminar, a przed sobą miał długą jezbę z czachem. Mój czasowy plan był perfektnie kalkulowany, a tola bych nie miała. Co się stanie, gdy się czas zapożdzi? Mam potem w cudzym, wielkim mieście godzinę długo na niekakie zimne żelazne wałce czekać? A mój seminar? Zwuczowana z postami hiżo nie pomachu, abych si rożoc kółko mezała. Rieczas byłych kółko zaczuła rukomaj. Paliczku po paliczce rosło mi na potęstwa Jezusowego czerpina. Na końcu szak nie bych już same paliczki trybna pomoc, fokus nuła namagać. Jedna mysliczka jeso mi wuwydomiła. Gdy się mój knies, tu ty czerpina a smiacz za mnie, za nas nasozał, dokąd nas lubuje. Potem przetraje z nami tyś kuźdy strach. Szako je nam Jezus sam przyprawił, ja wostanu z wami, hać do końca świata.
1: Nabożne słowo kniemarzęca Johanna Hadankec na doku a zamowitości kruszczanskie wosady.

0: Sorajo zase obradovalo predsedarstvo domovinske župe Dolna Bužica, mjazo drugim još vovo serske menja dvero, pelo abo menja čugo. Iniciativu za ih pripeznaša ako imaterijelne kulturne darstvo ste predstavili Mito Noak a Fabian Jakobs Carskega instituta. Pritom se pokazali na prikvade drugih menšino, na prikvad v Korutajnske, su pejedali v mežnem nosarju projekta Dobyšu partnerju a stajenju pežedania. Uže toga su diskutirovali vo obhadanju s rovovimi pomnikami serskih vesobinu. Rov serskega meraria Fritza Kittlerja na ponocnem kjarichobje v mešče, kde se v bliskem casu zrovnaš a v predsedarstvie su přemyslovali, na kaki part mogo se rovovi pomnik uchovaš. Ważny dybk pesyżynia byli serskie zastupniki domowiny na szulskich konferencjach Dolnej Łużycy. Pijedarka domowiny Hajke apytuła k tomu.
1: Żynca jo żupne przedsedarstwo w tom rusożiwo, kotere zastupniki a zastupnicy budu domowinu na żupu zastupować w szulskich konferencjach. Mamy 7 takich szulu, w kotorych mamy zastupniki albo zastupnicy w szulskich konferencjach. Są to zakładne szule, jako w Priazenie, Janczycach, Czubcu, Żyluje. W Berkowach mamy zakładną awuszu szulu, w Chyszybusu Dolnosarskiej Gimnazji, a w Wietuszu jest Szulskie Centrum Albert Schweitzer. A aż ma domowina zastupniki a zastupnicy w szulskich konferencjach, to jo na zakładzie serskiej kazni w Bramborskiej. A ja mam to za wielkim ważne, dokulaż smy my, wieste partner, aby kontakty nawiązali a żarżali miazy domowinu a szulami. A gaż są w tych szulach wieste serskie temy, ako se na szulskiej konferencji pon pominują, pon stojmy k dyspozycji, a nosimy to dalej, aby se to w gremiach domowiny by mogło objednáš, abo tematizíruáš.
0: Groni Hajke Apeltová. Tak veľa k sorešnému zmakaniu predsedárstva domovinskej župe Dolná Vúžeca v Sárskom domie Cora Chržebozu.

0: Przy telefonie mam nie to szef-redaktorkę naszego sarskiego tygodnika Nowy Czasnik, to ja Katalin Poradzko. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień.
0: Ja super, aż co przy telefonie, dokulasz, miesiąc da, albo ja se myslim, aż ten wierażk, szuch żnionych zwierzyniu, ten super kokot, stoj, plawas te gewes reżiszczu.
1: Na każdy pat, dokulasz my mamy nowego super krala, ale Filip Kysel z Popojc, ten ju był już o wylejszy. 2000 Asturia dwaraszcza, super kral. Wonio pak leto sa nastupił za Smogorio dwórnieszczo, tam już obzilił na kokosze plamuszkojc na dworie. My mamy nie to taki mały artykel w tom, a w przyrócym udaszu na każdy pad więcej, takie więcej obrazu, ale na każdy pad, co my na to pokazasz, kto jo leto sa super kral.
0: Pićku dlejsze artykle ma Chopin ku kotarem temam.
1: Na przykład krabat, jo jadna tema, czoszku hynakszu inscenaciu su mygali ogle darje na nuem jawiściu we zwem komoru je dożywisz. Dokulasz tam z tej jano dwie grajarce zalezwej do rolu krabata, mejstaria, tonda, a to drugich, a z tej tak prezentirowały powieść raz z drugiej perspektywy.
0: Krabat po takim z żeńskiej perspektywy.
1: Na każdy pat.
0: Co już ci uzwyknusz?
1: Na przykład słyszę w całej Europie żyn europejskich rzeczy, aby nowicy rzeczność a kulturalną wiele rakość pokazali. A tam są organizowali takie szak zarydowania w a zwęka w Użycy u tej gęszbie. A tam asem su teke mienšinowe albo regionalne rece, kaž teke serska rec tam rolu grali. Na przykład w Zgorjelcu tam su slednu srjodu do usokošule přepšoseli na žen Weimarskego Čiroška a žen europskich recu. A tam su mögali ukniki w biegu speak datinga, to jo taki rycny dating, ne? Ja ze drugim wopę znałaś ze dolnoserskiej rycu. A w botach jo berkojska inicjatywa organizirowała koncert z fidlarium Paul Geigerzilla. A wy to myżasz o planas w aktualnym udaszu Czasnika cytasz.
0: W Berkowach po takim moderna muzyka, albo mora muzyka, jo a pen masza jeszcze nieco ze młodymi umiocami. Co to jo?
1: Na każdy pad w naszej bramborskiej stolicy w Podstupimie już wytworzyła nowa ustajenca tam w umysłowym domie. A toż ta przeglidka prezentują ja ze drugim mylby, uścigańki, fotografie, tekstilne umiejstwo, a instalacje dzwonku gibania NSK Lipsk, a to stoi za Neue Sorbische Kunst, respektywnie kolektiva Vakuum, a sobie aż tam są młode umiejce, pedla zaprzygnią swoją serską identitu do tych twerbów.
0: Ja, na to sme wiegin narske. Przy telefonie ja była szef-redaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Czasnik, a my sme już te temy nowego udasza przedstawili. Uczobny rzek za to, a życzę jeszcze jedną rednu srodu.
1: Uczobny rzek, a to życzę wam teke.

Wiedro jo dosz przyjazne, to są dobre uglide za nazymski mark, wychysze buzu, sreż miasta na starym marku stoi już obudki, żeż regionalne produkty sebe prezentują, albo producenty sebe prezentują, a przedawają swoje kerbe, a kysze, keramiki, miot, a wiele wiece. Wedwiczego, co tam szosane, coż zaredowarieju, to jo miasto chysze buz jo wesebne ważne, tradycjonalne rucne karskie techniki, a nabogi, die se pokazasz, na przykład rucnikarstwo biatkaria, sobetu stoi butra we sriži a teke dalszne živave domacne kuchni, serska kubka pokażo, kak ženske superi paukali, to jo nigaj raz trawo cały žen, čupcanske tovaristwo Holenda Mühle Bio velej ze sruku, Nieżelu pokażą nowo niewiańska drastwina kubka obżywanie lana. Uż je toko bużo jawiszczo z muziku namiestnie, teke dujarska muzyka, a dalszne programowe dybki za dziś zmiju karusel przy Nimskiej Cerkwie.

Nasz aktualny magazyn chyla się na końc. Napiszcie nam, kasio se wam spodobał, tak jak kasio nie se wam spodobał. Znasz, co się słyszysz, drugą muzyką, znasz masz o temu, która wam na uczobie leży. To się rad przyjrzyjemy, a wiecie, stoi kafe w sredziszczu. Przedniego oktober, albo przedni oktober, jom ja ze narodny dzień kafe, ja? Ja dajom se nim to jeden taki swożysz. Ja sam Ania Kochel-Czwarcowa, życzę tak wam spodobne wytwórnią, a mierne jacory.